0: kuyiva leswi ndzinisa ku swona vala ku tiva leswi nwinisa ku swona na ku jima vala ku tiva leswi ndzimisa ku swona akuna munhu la swi twisisa ku swona
1: yine
0: leswi vanhu va ni rhandzisa ku swona lavan'wani vala ku tiva leswi ndzirhisa ku swona vala ku vona leswi ndhakwisa ku swona vala ku vona leswi hlanyisa ku swona.